tinkron. Na bosome yi da etoso aduonu nan no, Israelfoɔ no boa wɔn ano hyia muadadie ne ayituma mu, na wɔatwitwa ntoma. Na Israelfoɔ no te wɔn ho firi ananafoɔ ma nyinaa ho, na wɔgyinaa hɔ kekaa wɔn bɔne ne wɔn agyanom amumuyɛ no. Na wɔsɔre gyinagyinaa wɔn gyinabea, na wɔkenkan Awurade wɔn Nyankopɔn mmara nwoma no mu adekyeɛ mu nkyɛmu nan mu baako. Na nkyɛmu nan mu baako nso, wɔde kaa wɔn bɔne, na wɔkotoo Awurade wɔn Nyankopɔn. Na Yesua, Bani, Kadmiel, Sebania, Buni, Serebia, Bani ne Kenani sɔre gyinagyina Lewifoɔ simpie no so. Na wɔde ne kɛseɛ teaam frɛɛ Awurade wɔn Nyankopɔn. Na Lewifoɔ no, Yesua ne Kadmiel, Bani, Hasabnia, Serebia,